ci via Moussa ina marba sama sama hum bun ma mana hala usman kaka mu radio na burmi ina en gaga de pena dew dew dina la hala tani jamme na radio cha da fat may di dogo yam ma der goro jakina dok fidi yam binina mba kor woro den tani da fat tan nay humi da ramba saki bun may ay bur jeudi bur jeudi til octobre um jakina kalvandi ni bazar bumba dokina dok bayam bina kat suma tisu galamen kile tagana han kaga de pana dew dew dew di de nana lisoni ni radio na han lisunda ke an kor wo radio na tani samena agi diri gober samoudum samena abiel mbay rene balam jova la zama chero marani anu ni subo balwa subo bayon kaka wo radio na ni agolum sunma mi da ni technician tisu gole kole.